0: Wonika Smolic w otewrej mi raj a nětko podamy so zhromadnje do raja hudźby, do raja gitaru. Haj, môže so forma gitary prawni chceš kitać, z tym so sudnistwo runje zabiera. Najwětší předawa hudźbnych tworów sveta, nemska forma Thomann, a najwětší twarc gitaru sveta, Fender, mjenujce runje přečivo sebi skorža. Wočim tam dokładnie dźe, wie Szymon Heduška.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Model gitary Stratocaster ameryskiej firmy Fender jest prawdopodobnie najznaczniejszy model elektryckiej gitary na świecie, a to już od lat 70 lat. Też w serbskich skupinach a na serbskich jewiszczach tutun model husto wuladasz. Miestem je tojš do druhých gitarotvarcov po ameriskim originalu svojske modele stvorivo a gitaru dale vuvivo. Nitko firma Fender přečivo tute menšim tvarcam skorži. Započalo je so šitko z vúsudom krajného súdnictva v Düsseldorfje. Tež tam sú Američenio přečivo menšemu tvarci ze šíny skoržili, tum pak so nie vobarav. S tým je firma Fender, kajž so rade praj, mit Lizawa a tak dale skorži. Tež přečivo nímskej firmie Thomann, kiž ma svoje sydło blisko Bamberga ve Bajerske. Mies druhým dla gitaroje marki Harley Benton, kiž k ním svúša. Pravýznici firmy Thomann menia, zo so Stratocaster hižo let džesatky dlho tvári, a hižo od spočatka so tuta tež od druhých napodobní. Ište žene pak nichtu svárajú nie, čeho dla tuž netko. Dále rozy strach, tak pravý znice, zo moa so s tým mnohotnosť gitarových formu zubič. A to so potom zaso na svobodne výky vúskutkuje a malým gitarotvárcam existencu rubí. Experča na polu autorského prava menia, zo ma tej v obie stronie dosť dobre a silné argumenty a zo zmeja súdnictva ze skôržbu tojšto dživa. Zavesče bude so pad přes viacore leta čaneč. Jasne pak je netko hižo. Vúsud zmeje vúskutky na celú gitaru branžu. Znajmenša v Európie, dyš nic samo po celým svieče.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Dyż so gigantaj hadrujetaj Fender, najuznamniejszy twarc gitaru przeciwo firmie Thomann w niemskiej. Szymon Heduška je dalszy pad, tak rzec globalnej hadrince w autorskie prawa przedstawił. A propos gitary, to są czerwone gitary. Seni szept, dziewicz, nudom w osomienczynu, dona po 6.

Haj, hatki čakaja na Mariju Maczcenu a tuči serbs interpreča čakaja hač do sedmich na vas. Sprenja staj to Walburga Bałdźica Andreas Biking. Potom titul jeszcze zawieszę tyci, że raz pola nas wyszeli spływa Jörg Weisselberg. A to sam na przytrychy na tutun titul si myslu Mirce Metzlich spływa. Wo hoce w utrobie. Sedom inczyno po sześćcich, dalej, że najprzy raz jędzysce. To jest też taki klasyker, letni klasyker. Jeden ze swoich najlubszych, na kuś dopad, Don Henley to je. The Boys of Summer. Nitko oče popuču, při skáčeniu słońca, v oknodele, čas ve poeta, po vozach. Ah, krásna.

0: Nětko je na po sedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Blanka Funcina.
2: Serbska wučba po koncepcie 2+, nie może sobie na wszystkich szulach a we wszystkich letnikach z pełnej miru zaručić. Przyczyna są falujące wučerjo. To zdzieli na napraszowanie krajne zarjaca szulu a kubanie. Nadrobność od Moniki Gerdesowie.
3: Tyś koordinator za serbskie szule Szymon Paulik w obkruci, co są na serbskim gymnazjum Budyszin przychodnym szulskim lecze 6-2+ hodziny dżarzyć nie może. Dopak Nierika zase docewajac po 2+ niewuwuczuje. Szako so dżil wiecnije wuczby dale dwurycznie podawa, tak Paulik. Po koncepcie 2+ wuknu wszyscy szulerio na serbskich, zakładnych a wyższych szulach. K tomu podzielnie slepom a kulowie, a na zakładnej szuli Handry Zela we Wojerecach. Najwyższą kwotu maja z 5-70% 2+ szulerio na wyższej szuli slepo, najniższą kwotu na wyższej szuli Kulowie z 13% po 2+ wukniacymi.
2: Honiowużyskie turystyjskie poskytki a możność za przenocowania są w juliu z dżela hiżodery wukniowane. To wójnże z napraszowania serbskiego rozwosa pola marketingu i tułożność Honiowużyca Delnia Szliska. Augustcze maja porno domu jeszcze na mnoho miestnach swobodne kapacity. Tež lieca so ľudžo skere spontáne za dôl honivu žici rozsúdža. Dôhodla líči mnoho závodu s tým, zo turistča tež ešte krotkodobne nešto pola nich knihuja, o sebe jeli vostane vietro dlieši čas liečne. Ve vázu je statná droha esto a vosom pôse po 16 mesacach dotvarená. Kajž krajne zahriaca drohotva a vopkac zdjeli, je droha vočarovšeho připodnja za sovotorena. Na 800 metrach su tam jezdňu ponovili, nimo toho kanale za deščiku vodu a vopočki, rúhe za pitnu vodu, kajž tež vopsvetlenje. Tež bezbarierne zastanišća a nuje kudniki s kolesvorskim pučom su nastali. Pieto druhý a poslední tvarski votrisk ve vázu. Prini džil drohy bychu hižove před letom maj ponovili. Kaj Sakska a gmena ste za to dohromady 2,67 milionu euro investuavoj. Na janowym sportniszczu Kamieńcu są czera zbieranku za nowe tvarenie z przedraz czarnymi a sanitarnymi rumnościami sveczyli. Z tym zanirowanie sportniszcza, kiedyż so hižo 20 lat nie używa, pokroczuje. Nimo toho nastawaja na liżoność czebianskie czary, przyprawy za lochko atletiku, kajż tež rajniszcza, za basketbol, volejbol a kopańcu. Budyjski okres a miesto Kamieńc inwestuje tenidze 3,5 milionu euro. Używacz maja je we przychodzie w osobie kamieńskie szule. Hacz do końca lieta ma szo dotwarene być. 6 członków sportowego kluba Wojerecy w obdzieli sowoczerowszego na światowych mistrzostwach kapału fanfaru we Meksiku. Są tam dziel niemskie wubranki, kotraż w obstej ze 44 hudźbniku ze wszelakich kapowu niemskie. Przygotowali bychu sonato na zromadnych miesacznych próbach we Strausbergu pola Berlina. Czera miachu hižo prynie wustup we wulkim stadionie we mieście Puebla. To bychu nasze pojezdcze, kotraż namakacze tež na naszych stronach internetcze a we naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Aj najprede raz vunčno v biehu poznoho popodnja, zažno večera, potom mročele přibiraja, sucho ma vostač při nedže 25 stopňach a celé podobne vetro trezmeme potom tež juce sobotu.
0: Na pučach naše končinje dále šopši starem, to reka žana Hačenja, žana Böskače, tu iš dobru jezbu vám.
1: Serbski rozwóz.
0: Nedom 5 minut, pana po 7, netko, že tu dále s Mirčinom Meclichom a horci vútrovom.

0: Horca wutroba. Apropos, horcota, sylny deszczyk, zmiarsk albo niewedro, był lata dożywiamy najszelakoriše wedrowe ekstremy. Wiacore statystiki niemskie wedrowe służby a zwiazkového zariada za przyrodu też dopokazuje, co je leto a wiace takich ekstremów. To ma uskutki naszą możne, między drugim potrychi to też sportuče a sportuco, kiż pojibuja so pod ułym niebiom. Felix Cyszy so tu iż raz mnie z kopariemi napraszował, što su ladajo na wedro iż o takle dożywili.
1: Što iż znajemo so stało, to by jaraz kurilne by po treninga, za smo szli won na rajniščo a naraz se uprođe 50-60 metre podla na sem pysk zadorju.
2: Od ekstremno vedra by pon šun poprom ta ekstremna horcota, ten najnabinacijše, što se hač dotaj doživio. Ja sa nemožem doponit, da smo dotazamo pod tajkimi

0: Bis a dys pak su wuměnjenja potom woprawdźe tajke, zo staji so, tež woprawnjene prašenje, je to, šo zmysła połne? Ryzy po protokolu dobi so tole jenož jeden prašeč, sudnik. Andrej Strelo je jeden z nich a ma so na přikład padźe horcoty a njewjedra po jasnych předpisach měć.
1: K čase zakopa je normalnie jenož sudnik prezentny a ze stron DFB dawa přikaz, zo njesmědža so při 40 stopniach Celsiusa rydocewa zawizdać. Při njewjedrje tvori sudnik rozsud rubši straže přetornyć, aby docewa nic zawizdać. Dokež strowata rajowie ustej při tym na prynym miestnje, ale tež mustwa nimaja na to docewa žane prawo soburyčenia. To je jenički rozsud sudnika. A my jako sudnicy smy na wiezona rajny poriad wjazani.
0: A runje to jest dziela mały szpak. Rajny plan je tež amatérowych ligach hižo jara wuski. Alternatywne terminy masz bioleta jenoś mało. Ze stron wokreznych koparskich związków jasnie ryka, gdyż niekakdzie ma so racz. Za sudnika nie je to zdziela zcyła tak jednore. Na jednym boku se zamówite za strotu rajerio, na tamnym boku czyni terminowy kalendar ciszcz. Jak widzia to rajerio?
2: Zasadne je moje mnieno, że sudnik to muszą dość dere tyzno, dere rozsudzi.
3: Ale po tej czupote, kaś nieke na przykład, bo o 40 stopniu do sejo ponte, tun finale w Rajbicach rau, tam za wu seja prajo, bo.
2: Z najnym boku si stano szun praj, na haj nieke jara zima, so sniži, to je necha rač, ale na tamom boku, gdy się ponte ryb, on nas suha, to na kunc teja se zmys nečini, oro ponte ja czasu neklopfe, abo pon sam se umie nena su.
4: Tam na ongam do dere, so sudnik s kapitanom to mustwa pojeda a tu kapitan to na mustwo dale da a one so môže mesu budu jednovať hač so či zmys dale rač aby na přestavku činš.
0: Kak unošne môže zromadne dživo mies mustwo maj s sudnikom a zviazkom byč je napríklad pokazało přepoloženie pokalno finala v Ralbicach kunc junia. Tola telko mocou nehoďa so vizo do kuždej r amatero tykač, tutun luxus dovolí so jenož profiam, šako regule sú šuže samsne.
5: Hej, komunikacija na koncu tež přeco vážnu rolu raje. Felix chce, že so zabieral ze športovaniom pri osobitých umeneniach, hľadajú na vedro, a je k tomu porečal ze serbskými kopariami a sudnikom Andrejom Strelovom. Za cimienčiny je Cibilky nasedal.

0: Mjena móža so škitač, marki móža so škitač, ale móže so forma gitary prawnisce škitač. Z tym so sudnistwo runje zabiera. Najwjetši předal wo wudźbnych tworów sveta, němska forma Thomann, a najwjetši twarc gitaru sveta, Fender, mjenujco runje přećwo sebi skoržitaj. Wočim tam dokładnie, že wie Szymon Heduška.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Modelgitary Stratocaster ameriskej firmy Fender je prawdopodobnie najznaczniejszy model elektryskiej gitary na świecie, a to już od lejehać 70 lat. Też we serbskich skupinach a na serbskich jewiszczach tutun model husto wuladasz. Miestem je toż do drugich gitarotwarców po ameryskim oryginalu swojskie modele stworiło, a gitaru dale wuwiło. Nitko firma Fender przeciło tutym mniejszym twarcam skorzy. Započało je so szitko z wusudom krajnego sudnictwa we Düsseldorfie. Tyż tam su Američenio przeciło mniejszemu twarcy ze Chiny skorzyli, dumpak so nie wobarał. Z tym je firma Fender, kajż so rady praj, mit lizała, a tak dale skorzy. Tyż przeciło niemskiej firmie Thomann, kiż ma swoje sydło blisko Bamberga we Bajerskiej. Mjez druhim dla gitaroje marki Harley Benton, kiž k nim svuša. Prawiznicy firmy Thomann menja, zo so Stratocaster hižo let dżesatki do otvari, a hižo od spočatka so tuta tež od druhich napodobni. Išče ženje pak nichtu svarjo nie, če odla tuž netko. Dale roze strach, tak prawiznicy, zo moa so s tym mnohotnosć gitarovich formu zubič. A to so potom zaso na svobodne wiki wuskutkuje a małym gitarotwarcam eksistencu rubi. Eksperča na polu autorskeho prawa mienia, zo ma tej w obie stronie dosć dobre a sylne argumenty, a zo zmieja sudnistwa ze skorzbu tojś to dzieła. Zawiesce budzie sopat przez wiacore leta čaneč. Jasne pak je netko hižo. Wusud zmije wuskutki na cywu gitaru branżu. Znajmniejsza w Europie, gdyż nic samo po cywym świecie.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
0: Gdyż so giganta jadruje taj Fender, najuznamniejszy twarz gitaru przeciwo firmie Thomann niemskiej. Szymon Heduška je dalszy pad tak rzec globalnie jadrience w autorskie prawa przedstawił.

Markantny włos Anki Lautenbach jest to bier, a jeden z najmarkantniejszych włosów popowej huczby je Womielkno. Bonnie Tyler je przeczarowszym starobie 75 lat zemrywa. Spywaka z Walizijskeje, kiedy się za swój jara jere szkropawy włos nata, je pretacz był uspieszna, 7 lat doła klubach spywała. Potem pak ją niech tu słysza, kiedy nie świetną karierę widzisz, a no haj, my jeszcze prawie. Po informacjach je swojby zemrje Bonnie Tyler koroni portugalskiej, ale je hudźbne namrywstwo nam zwostanie. Bonnie Tyler był przede wszystkim ze swytowymi hitami kajż Lost in France, Total Eclipse of the Heart a Holding Out for Heroes nata. A posledni mianowany, nietko słyszycie, ja ją niżo z dzieciactwa znaju, z filma Shrek 2 mi se zdaje linia szanemeli. Jedna ze swoich najlubszych scenów na każdy pad.

Ja sem se ćežko činił wčera wječor. Wostanješ w otučenom a sebi prinješ štvorćfinale svjetowych mistrzostw kopańce w obladaš, abo dźe štola iżo dołoža, tak so se rano znemenča pół wuspany. No a ja sem so za to druhe rozsudził. A sebi zječe duela francuskeje z Marokom po wusowaniu na kóždy pad w obladam, štož môžu wam rec, zo su francuzojo so přesadzili. No chcu rec kajš očakowane, ale bych udrje jasny favorit. Hižo prynym počasu miješe Mbappé možnosć przez jednatku nawiedowanie docpieć Yassine Bono, roto Maroka, pak Bull Djergi, a tak traješe aż do 60. mienšiny, do niejsz Mbappé potom tola trichy, a jenoś 6 mienšinu dleje, do niejsz Usman Dembélé na kunčny stał 2-0 zwyši. Z tym je prynny półfinalist jasny, Jensa Wieczor so dalszy ujasni, gdyż rzeka duel Spaniska przeciwo belgijskiej zakop Jensa Wieczor dziewięćich. On za cimieńczynę, co ja po mieńczynę sleduję tu po jeszcze.

0: je napowosmich.
1: Serbski rozwóz. Powiestrze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Serbska wučba po koncepcie 2+, nie może sobie żona w wszystkich szulach, we wszystkich letnikach po nie miery zaruczyć. Przyczyna są falować wuczerio. To zdzieli na napraszowanie krajny zariat za szulu akuwanie. Nadrobność od Moniki Gerdesowie.
3: Tyś koordinator za serbskie szule Szymon Paulik w obkruci, co so na serbskim gymnazju Budyszin przychodnym szulskim lecze 6-2+ hodziny dżarzyć nie może. Dopak nie ryka, co so docywajac po 2+ nie wuczuje. Szako so dziel wiecnie wuczby dale dwurycznie podawa, tak Paulik. Po koncepcie 2+ wuknu wszyscy szulerio na serbskich, zakładnych a wyższych szulach. K tomu podzielnie slepom a kulowie. A na zakładnej szuli Handry Zeler we Wojerecach. Najwyższą kwotę maja z 5,70% 2+ szulerio na wyższej szuli slepo. Najniższą kwotę na wyższej szuli Kulowie z 13% po 2+ wukniacymi.
2: Honjowużyskie turystyjskie poskytki a możnosće za przenocowania są w juliu z dżyla hiżodery wukniowane. To wujnże z napraszowanie serbskiego rozwosa pola marketingowej tułożnosće Honjowużyca Delnia Szleska. Augustcze maja porno tomu jeszcze na mnoho miestnach swobodne kapacity. Te szlica są ludzo skiery spontanie za dół we Honjowużycy rozsudza. Tohodla liči mnoho zavodov s tem, zo turistča tež ješče krotkodobne, nešto pola njih knjuja vo sebe jeli vostane vetro, tleši čas lečne. Ve vazu je statna droha S-108 posy po 16 mesacach dotvarena. Kajš krajne zarjad za drohotvar a vopkac džilije droha vočerovšo připonja za sovotorena. Na 800 metrach su tam jezdnju vopnuili, nimo toho kanale za deščiku vodu a vopočki, roe za pitnu vodu, kajž tež vopsvetlenje. Tež bezbarjane zastanišća a nuje kodniki s kolesovarskim pučom su nastali. Bieto druhi a posledni tvarski votresk ve vazu. Krajzakska agmena ste zanimale 2,7 milionu euro za to investuavoj. Na janowym sportniszczu Kamieńcu są czeraz bieranku za nowe tvarenie ze sprzedrażczerjami a ze sanitarnymi rumnostczemi svedčili. Z tym zanirowanie sportniszcza, kiedyś so hižo 20 lat nie używa, pokroczuje. Nimo toho nastawaja na liżonostczy biehanske czary, przyprawy za lohko atletiku, kaśtyż rajniszcza za basketbol, volleyball a kopańcu. Budyjski okres a miasto Kamieńc inwestuje tyniedze 3,5 milionu euro. Wużywacz maja je przychodzi w osobie kamieńskie szule, hacz do końca lata ma szoho dotwarene być. 6 członków sportowego kluba Wojerecy wobdzieli so woczerowszego na swytłych mistrzostwach kapołu Fanfaru we Meksiku. Są tam dziel niemskie wubranki, kotra szwobsty ze 44 huczmiku, ze szelakich kapołu niemskie. Przyjotowali bych uso na to na zromadnych miesacznych probach we Strausbergu pola Berlina. Czera miechu jeżo prynny wustup we wulkim stadionie miestcze Puebla. A to bych u nasze pojestcze, kotrysz namakacze też na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Heiß wohnt zwar am Rutschele so Wortminier, spotschatne poteki mische ja rabtschätschelne potom we biehu sažnoho večera, přibiraja am Rutschele suchama přes zu den Vostac maximalne 25 stopnju, jutze ve principie zile podobne vedro.
0: Na našich pučach, respektivně pučach naše končinje, dále šo svobodne žane hačinja, ale vyskač, kiše za vás na no relevantne, stej na Bešišč a Dževedžesač, smio Vojorece, a to při odpočce do Čorného Kumca. Jeli, hevak ište nešto uledače, hačinja abo vyskače, přizuče so rade po na ju pak telefonisce, abo napisajče na moj pojezd, to možeče přes četovu funkciju naše app MDR Serbia. Hevak přijemoj vám dobru jezbu.
1: Serbski rozwóz.
0: 5 Menschino, bona po 8. Tu je Serbski rozvoz, tu staj Blanka a Matej. Witajcie k nam, witajcie do piatka.

Wot muličkeje pistole hač k oberskeje wotwobaranskej kanonje za pancoru, tak mjenowanej pancorowej pjasči, by woprawdźe šitko pódla. Při brunjowej amnestii českej su ludźo w běhu pół lěta nimale 6000 ilegalnych brunjow pola policije wotedali, bjez toho zadubachu so konsekvencu bojeć. K tomu přinže viac hač 216000 patronów municie, a niedźe 460 kg rozbuchliny, po takim nim se sprengstof. Mies wotedankami bychu tež niekotre woprodžite kuriozity, na przykład miniaturna tak mjenowana kolibri pistola z muličkom kalibrom 2,7 mm, albo večji exemplar historiski twerdžiznowy mordor Němsce Mörser z francuskeje. Von jun po takim wróćenie do domizny pracuja som jestem samo francuske zariady. A i mene kuriozna, za to pak jetro straszna, bie sowiecka granata z druje svetowej wojny, kotruž namakachu bydleniu Praze, ona bie woprodže hišče wutra a dobieše so od ekspertu na miestnie znieškonič. Policja tuž hišče raz na to skejdž mnia, štujš staru municiju abo hinajše sredki z vojny namaka, njemil je na žaden pad přimnič, ale direktnje policiju zauvač.

0: Serbski dom swieči a z nim šice koci su jon běhu 70 let svoje obstača na nekajke vašnje, pak vopytali, nim skutkovali, hudžili, spěvali abo samo so nim vucechnovali. Tež to bě nederaz cele normalnje, jako od měchu so tu hišče pravidłownje diskoteki a probe serbskeho a modinskeho dživadła na přikład.
1: Hej, oh hej, na to so ja samo ešte so jara dere dopomňu. Hej, tu od měchu so tež filmuje a tamne večer ki hodonički živo dvoje dne po takim serbski dombi v opravdu jara jara žive a za nas z mesta kaž tajke druje doma mož skoro preč. A netko pak tež vime, za je přečel Serbo Brian Rickwelt se z Minnesota tu rado přebyval, čera je von nam tuto poješči ule pospal. A hoj lobi přečel jo pola domoviny sem tu v Minnesota z viace širimi vosami a zmeni vosami hač před 60 letami zobych prajo Wiele zboża ksydom dżesacz letam serbskoho domu. A jako student stawizno geografię a socjalne wiedy na Wisconsin Uniwersytecie Brian w jednej knize z leta 1966 w Serbach w Teksasu czytał, a przez wiacere instytucje je potom student na dwumiesaczne przebywanie so 1922 dżesacz do Łużycy k nam Serbom dostał, konkretnie do zariada domowina a je wopytał serbskie instytucje, szule, dziwadury a koncerty w Hornie a delni Łużycy, on je samotny serbsy nauknu, a to nie by się za nią ani tajki wielki problem, dokąd jeho pradżet pokaże się z Polski, a we jeho słowie są też przeco jeszcze mało polscy ryczy. Serbskie słowo pampuch jest o jemu najlepiej lubiło, a tajki on też hać do dżęsniejszego przełsza rady zje.
0: Hej, a jeszcze zajmowy dodawk, jako by się zaso USA, a zoni zo je band Silbermond z Budyszina, by się wun inicjator Silbermond fankluba Minnesota. Wasobinske kontakty mies Minnesota a Łużycu, so hać do dżęsniejszego dale pistuja. Z tym je 9 mięczynu, do napo 9 ich nitko słyszymy Katarinu Szinkowajtovu.

0: a nětko je na po dźěvečich.
1: Serbski rozvoz. Pojezdźe. W studiu Blanka Funcela.
2: Serbska wučba po koncepcie 2+ nie może so hižo na wszystkich szulach we 6 letnikach we pełnej mierze zaručić. Przyczyna są falować wučerjo. To zdzieli na napraszowanie krajne zarjaca szulu a kubwanie. Nadrobność od Moniki Gerdesowie.
3: Tyś koordinator za serbskie szule Szymon Paulik w obkruci, co so na serbskim gymnazjum Budyszin przychodnym szulskim lecze 6-2+ hodziny dżarzeć nie może. Dopak nie ryka, co so docewajac po 2+ nie wówuczuje. Szako so dziel wiecnie wuczby dale dwurycznie podawa, tak Paulik. Po koncepcie 2+ wuknu wszyscy szulerio na serbskich, zakładnych a wyższych szulach. K tomu podzielnie slepom a kulowie. A na zakładnej szuli Handry Zeler we Wojerecach. Najwyższą kwotu maja z 5-70% 2+ szulerio na wyższej szuli slepo. Najniższą kwotu na wyższej szuli Kulowie z 13% po 2+ wukniacymi.
2: Honjowużyskie turystyczne poskytki a możnosće za przenocowania są w juliu z Dżilahiżo dery wukniowane. To wujnże z napraszowania serbskiego rozwosa pola marketingowe tołażnosće Honjowużyca Delnia Szleska. W augustie maja porno tomu jeszcze na mnoho miestnach swobodne kapacity. Tež lieca so ľudžo skýry spontánne za dôle horní v Užice rozsúdža. Tohodla liči mnoho závodu s tým, so turistča tež ešte krotkodobne nešto pola nich knihuja. Vo sebe je li vostane vietro dlieši čas liečne. Ve Vázu je statná droha S108 pôse po 16 mesacach dotvarená. Kaž krajne zahriaca drohotvar a vopkac džili je droha vočerovšoho připodňa za svotorená. Na 800 metrach sú tam jezdňu ponovili nimo toho kanále za deščikú vodu a vopočky, roe za pitnú vodu, kaž tež v obsvetlenie. Tež bezbariérne zastanišča a nové kodniky s kolesovarským pučom sú nastali. Bie to druhý a posledný tvarský votrysk ve Vázu. Krajzakská a gmena ste za to nemale 2,7 miliónu euro investovali. Na Janovem športnišću Kamencu su čera zbihanku za nuje tvarine ze spretras černjemi a sanitarnimi rumnosćemi svečili. S tym sanirovanju športnišća, kiš so hižo 20 let nevuživa, pokročuje. Nimo toho nastavaja na ližunosći bihanske čare, připrave za lohko atletiku, kaž tež hrajnišća za basketbol, volejbol a kopencu. Budyski okres a miesto Kamenc investuje tenidze 3,5 milionu euro. Wużywacz maja je przychodze w osiebie kamienckie szule. Hacz do końca lieta maszo dotwarene być. 6 członków sportowego kluba Wojerecy w obdzieli so wczorajszego na swetych mistrzostwach kapału Fanfaru we Meksiku. Są tam dziel niemskie wupranki, które w obstie ze 44 huczmiku ze wszelakich kapału niemskie. Przygotowali bychu so na to na zromadnych miesacznych probach we Strausbergu pola Berlina. Czera miechu hiżo prynny wustup we wulkim stadionie miestrze Puebla. A to bychu nasze pojezdcze, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Słońce a mročele ve vodmienje, potom na uječo so nam ešte jac mročelu přitruži, vostač pak ma sucho při niedže 25 stopňach a celé podobne vedro vočakuje nas jutce sobotu, niedželu potom zaso trochu čoplišo.
0: Na pučach so dale šokula, žane hačenja našej končinje, jenički bőskač stej na běšišć a 90 při odpočce smir čorny komc, tam oni na smir vojorece spěšnosť čmirja. Havak, kaž prajene, šo svobodne tujš. Přinčče, doječče se bidere tam. Čiž dobiče.
1: Serbski rozvoz.
0: Kaž Andreas Biking, kýš je ze svoj harli popuču, štyri pana podživečich.

0: No, dere rozsudzi.
1: Ale po tej gechupote, kaj śnieke na przykład bo, po 40 stopniu do sejo ponte, tun finale w Rajbicach rau, tam za wo seja prajo bo.
0: Z najnym boku si stano szun praj, na haj nieke jara zima, so sniži, to je necha rač, ale na tamom boku, gdy się ponte ryb, ona se suha, to na kunc teja se zmys nečini, oro pon teja czasu neklopfe, albo pon sam se umie nenasuk.
2: Tam na ongam do dere, so sunnik z kapitanom, to musst du pojeda, a tu kapitan to nam musst du dalej da, a one so może meso bo dojednać, hać so czyni zmys dalej rać, aby na przestoku czynić.
3: Kak unośne może zromadne dzieło mies mustwomaj z sudnikom a zwiazkom być, je na przykład pokazało przepołożenie pokalno finala w Ralbicach kunc junia. Tola telko mocą nie odża so wiezo do kuźdy ry amateru tykacz, tutun luksus dowoli so jenoś profiam, szako regule su szudzie samsnem.
4: Felix chce so zabierał ze sportowaniem przy wosebitych umenieniach Ladejo na Wedro, a jak tomu poryczał ze serbskimi kopariami a sudnikom Andrejom Strelą. Ano a ja sam si wiesce tež Hagen Liebke so weseli przez krasne Wedro, gdyż je popuczu, gdyż puczuje.

za fenu małeje wiery mam jeszcze pokiju. Mała wiera je zaso naprzedajn. Dokież by prini nakład jara spiesznie wuprzedate, je nakładnictwo Weles kniju od Frida Preußlera. Mała wiera drugim nakładzie udało Smolerec knijoni serbskiej kulturnej informacji, a w online wopkodzie Weles nakładnictwa je naprzedajn.

Nowosći zmijemy teke za Was z Uniwersite Lipsku z Instituta za Zorabistiku. Dalšny žije našego reda w serskich mieniach słyszysza žinca nowy serski spiju, któryż sme z kórom Dolnoserskiego gymnazjuma nagrali za nasz program. Jo, a sve, a špetk su zase naši žiši na reže a z Wami teke net zachopijemy.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojo waś, Žižec Sebastro.
1: Zerskiego programa.
2: Zela gromažiš za te, naprzykład, to gotujo zelarka, jo kytare zela najmocniejsze a najlepsze są, to wam žinco ulicujo.
3: Aniuška jo zelarka, ketaraš jo přisamem cewe svoje żywienie ze zaprzegom pesvieše jezdziła a zela gromažiła. Jej starejszej a samo jej stara mama su tak z Kenjom a Vezom Pedro zbyli.
4: Ach, kak rada bychu kyruškowe, kulawe, kopšive, bazowe a lipowe kwiśonki nazbierała. A tam stoi rummajnk. Samo liśowe huhyšči su. Jo, jo, velje teja by nasušiš mygła a z tejom chyrych zasi ustrowiš pomygała. Mieszki pyt krzywo mojego wyza su przy samym prozne. Pierwej su miła tak wiele rostlinowych balicku nasuszenie pod krzywą wisec. Jo, jo. Mięto pak se mi już szeszko z wyza stała. Skiero drebulu se zela za swoją slidną drogą zwarisz musasz. Mocna są. Wielgi mocna. Przytom som obca z żywienia stałnie rano. Wielgin rano do zela uchodziła. Dokulaż su zela zajczny urosu. Najlepsze, a najmocniejsze.
5: Halo. Nie som jeszcze żadnie taki rydny wes widziała. Kto ga bys co?
4: Brrrr. Zelaka som, a stałnie pydroze.
5: Sto ga ucynysz o szota? Smijam vam šikli do vaš.
4: No, velgin rad, šočko. Velgin rad. Znajoš zela?
5: Nije. Gwagove jabuška znajom. A v gili carne jagody. A pogjazline.
4: Jo. Pincu si zela pokazaš. Při samim nichtun veci na ne negleda. Přitom maju gejarske mice ve sebi.
5: A za šikno to trebaš o taki rednje upyšňony vys?
4: Pyšnje nie su zela, žučko. A tak, ako som miewa mycy, som zela tergała, a je sušiła. A mój gniac zapšek, som derbnuła.
5: Venja hu tak mecnie za garbu, a nie wiem za co myšči. Ale rydnie uwenia.
4: No, pytn mi to la pomygaj. Zela zbierasz, żuczko.
5: To rara cynim.
3: Co dejm wam jeszcze wiele ulicowasz? Żuczo jeżynca znata zelarka, ketareż gej ze swoim tejom gerje, dużycu, westudność a luzowe dganie.
2: Gojarske mece maju zela, sme uknuli se nažia, maš jo se vam žincajšne ulicu en gospedo bavo ljubi žiši, nento žicom šikdem zelarkam a zelarjam vam ljubi žiši jasove predne künstižinja v lešojskih ferijach.
0: Raz, dva,

0: Gledamy do Lipska. Tamny Instytut za Zorebistiku na Uniwersyce, gdzie się dalej uwijasz, że oto dobysz więcej studentów, mecowasz zorebistyczny profil kooperacji a uniwersytne ucenie. Uniwersyta jo k tomu napisała koncept, o tym smy już rozprawili, żyjel koncepta jo, aż ksie zaprzygnusz do planu serskich akterów z Łużyce. To jo se cora prejedny raz stawi. Dało Uniwersyta jo przeprzosyła na rozgranjańskie koło. Więcej informacji ma Grigor Klim.
1: Tuchelu dajo wiele nowych uwiesiów na pelu serskiej uniwersytnej hudzby, zorabistika w Lipsku. Nowe cepterskie studium w Złym Komorowie, serskie zleżenie na Uniwersycie w Dreszczynach ma zmysł w przychodzie z o lepiej a więcej wetkłosowaś. To jo jeden facit co rachnego zmakania koniecwang serskiej rady bramborskiej mitu Nowak, a kiopu przybytny. Zastupniki Uniwersity ze Szulstwa, wet Serskiego Radowu, Sakskeje a Bramborskeje, Serski Instytut a dalszne gości susy dojadnali na usku umienu, kroni nam po naprzeszaniu pieda Uniwersity Karsten Heckmann. Tuchelu ma jadna żywowa kupka na Uniwersycie w Lipsku nadok ucenski plan za tamne serski ceptarski studium perlepszowasz. Rezultaty wetsakaju końc tego lita.
0: Přiduce zmakanje kulovatego blida za uvěše zorabistiki Lipsku buža v decembri, ešte až do 24. julia, jo už je toko upisane nova profesura na Instituce za zorabistiku Lipsku. Přiduce držen, bžome se s teotimu dali zaberaš.

0: Nowe předowzeće přizjawiš abo přosoš wo statnu podpěru, to a druge napšašaš, to a ešte wiele věci digitalizacija velašcoš. Kraj Bramborska žiwa na tak pomenjone digitalne strategii, až přitom teke na serske zajme gledaju, za to wabje serske zastupniki. Grigor Klim jo se s tym zabierał.
1: Z digitalnijo strategijo dajo kraj sebie sam cíle a napšałe, kak dalej z digitalizacijo. To petrefio amte, šule, gospodarstvo, obswit a wiele věci, kroni Mieto Nowak wet Serbskiego instituta.
2: Všechny ministerstva mają svoje pola statkowania, na kulturnym polu, na przykład takie digitalizację kulturnego derbstwa, albo takie nieco, albo eben normalnie w zastojnicach, jak możesz digitalnie na przykład pożydanie na nowy upokaz, wtedy dasz, albo takie nieco.
1: Formalnie grają takie serbska rzecz tam rolu. Bergerie mają już nędo pszało, we amcie serbską rzecz używasz, a takie serbskie wetokrona dostasz.
2: Albo ja grałem raz, każ my nasze serbskie mienia, albo czy gminy ich serbskie mienia tam die nieži zapisaš do datowych banku a formularu, pön musel se to serske używaš mec, a to je také explicitne postajone v Bramborskej kazni za e-government, ale faktisky to im cesto nefunkcionirujo.
1: Dokolaž cesto zakronitem vydobne nie, až majú Serbe také pšavo. Efekt z tej cesto filujúce serske pšavoš, kvilujúca možnosť serske diakritika używaš a dalšne vice. Dlatego naraží o Mieto Nowak, až serske rečne bergarky a bergarie se také obželiu na aktuálne im bergerskim Dialogu.
2: No, ako ľudia, ktorí sme užívaš sersku rec v tej digitálnej komunikácii alebo v digitálnych nastupnostiach s krajom, môžeme tam na to pokazaš, co my napríklad, až môžeme našu rec všuži tam užívaš, co my, alebo až te IT standardy, kde je také byš, až môžeme serske písmiky užívaš, to je jedna šanza, to tam direktne dodáš a nic jano až přece naše komunálne serbske zakronite napríklad na to pokazujú, ale až my ako bergarky a bergarie direktne môžeme to ako našu veľu tam signalizírovať.
1: Lec serbske zájme sa pon teko obklidujú, to môžeme vyžeš, dlatego je vážne, až viele ľuží sobu cení, aby dostali serbske zájme väčšiu vágu, to groní Mieto Nowak.
0: Jo, a tož ten bergarský dialog k uvišu digitálneje strategie Bramborskej vedmejo sa ešte až do pešna z tego Julia. Więcej informacji namakają się w internecie pod kluczowym słowem Digitales Brandenburg.

0: Žinca Wetpodnja jo vam kazane do Sarskego muzeja hove mišče na mjastem Češi Drastvine Mark. Wetpodnja zegar Čih se zahobijo na dvere muzeja, a što zegar pešich majo pen předavarje a kupovarje cas historiske a nowe žele Sarske Drastve pobitovaš abo se kupiš. Při telefonu mam nento kuratorku, to je Kristina Kristina Klimova, wenn er wie ist die WC, ne periras Kristina Dobrzyn?
1: Dobrzyn, Luba Anja, Lube Pschisuhake, Pschisuhare.
0: Zajmce su deali se Pschisia, wie ist das doch?
1: Jo, na gluku, mame zajmowanych pobytowariu, a my se wiaselimy na tych.
0: Co, co, co, ako muzei dojspisz z takiego akcju, z takim markom serskiej drastwy?
1: Aż muzei teke przypomaga, aż se to dali wyżywio to nosiny tych serskich drastów w szakurakich wariantach, a my ako muzei sme jane zmakalniszcze za to, aż teke pokazujemy to żywe serskie żywienie. Also we witrinach są nasze eksponaty, to jo tak gronimy raz jadnore, a nie jo tak żywe, ako gaśluże przyjdu nadwer, a sebe tu drastwo oglidaju, a se woto starają. To jo jeden ciel tego marka. A se wie, teke jo rednie gaśmego szlodarki, a szlodarje se miastobu opeznasz, chtoce ni co a kak. To je najwiesta wumina teke, tak ja se myslim, ten a tamne nieco przerażio, kak se to a to lepicyni. My se nażyjamy, aż megu se te luże dasz teke inspirirowasz po tych drastwinych żelow. Dokolaszka wieme, aż najsach teke luże sami swoju drastwu naperaju, nagetuju, ale inspiracja jo przecy witana. A to rednie taka teke jo, nasza saska drastwa ma individualitu, ale jo teke wuraz serskosće naszego regiona. A to, co my ako muzei na kuszto pat teke petpirowasz, togo dla pobytu jome taki mark za tych zajmców, ako maju luszt, sebe oglidasz kak wiele variantu, kak wiele sortu, kak wiele płatu nasza redna serska drastwa ma, kak uszywania su, a teke, jo, a kotre luże se za to zajmują.
0: Może kuszto przyjść, albo masz o teke przedstajenia, za kogo ten mark wesebnie jo?
1: Ten mark jo za kuszto żołczo, za kuszto żeńsko, a koraži serskú drastwo nosy. My ga wiemy, aż to musi se przygotować, tam jo wiele drastwinych żelo notne, a te mergu sebe ho, jo, nieco nowego obstarasz na marku.
0: Gaż nieco se nim to przyzjawili. Mogu to żeńca już przygotować?
1: Jo, na kuszto pati jo to wetworione, a my brzmy widzisz, kak my to zwono żyjemy, brzmy wiasowe gaż. To jest najwiesta mierwieńca pon planas nadwerje.
0: Nim to ten zastup jo liche, na co mu se zajmce gledasz, gaż ksie se jeszcze obżylisz, albo żeńca spontanie przyjsz.
1: Ja tak, aż ta przedawarka ze z tym zajmcom sama ugetuje, jak ta pfaszizna jo, also jaden do jaden, to, a men musi bar pfaszisz.
0: Po takim żynca ten Češi Mark Serskie Drastwe we Serskim Muzeuchowym jeszcze na dworze zegare Čich se zachopio, aż do zegare Pieszych mają zajmce czas tam swojskie wiece pobytowasz, albo se nieco kupisz, nic? Uczobny rzek za te informacje, Kristina. Ja. Wiele wiasela uspiecha wam żynca wetpodnia życzymy.
1: Zwłaszcza, że RBB,

0: Žinca a Wiče Jacor doživjošo w kuparskich barkowach przy zelenym rożku serske živadło, a to na wysypny pad, dokudaż publikum seži we conie. Frank Kosek wyt kupki Kula Bula nam wiece przerażio po conowaniu gabużo koncert ze serskiego kupku Kula Bula, do tego doživio gości serske živadło.
1: Tam są te powieszowe figury, ta przespołnica, ten Nikos, tam budnik duce a te ulicu tym przygodowajam tam jak to niega było w błotach a co se wszystko stało.
0: A muzyka grają takie przy tym wielką rolę?
1: Jo, ale na tych żywadłowych stacjonach ja by tak gronie tam się takie śpiewa a potem mamy takie żywą muzykę z Kulobulu takie na zelenej ludce.
0: Na zelenej ludce to gronie po tom conowaniu pen Jacor nic wużo pen uści ten koncert wyt kupki Kula Bula.
1: Jo, tam ja takie ten koncert. Tam są takie serskie sztucki pedla, jazzowe sztucki takie.
0: Ako na przykład mamy my jeden titel?
1: No, na przykład Spivo Verge mamy tam to takie taki serski jazzowany tytuł, ja bo gronił. A jeszcze drugi. Mamy takie internacjonalne tytuły z serskim tekstem. Na przykład angielski Wonderful World, to Wielicny świat dla nas, w serskiej rzece, w błotach. Tak, groń mi kwando, groń mi ga, a zo kwando, to jest takie serskie, a wszako rakowiecki.
0: Jo, ach, toż, wszyscy jeszcze nie wie, jak muzyka kupki Kula Bula klince, toż ten spił ho zaznijo zawieszcie takie zińce a wicze we kuparskich barkowach przy zelenym rożku. Weda ze spiwarią Geraltom Schönom, jo, a dalszne pokazki za was, za wasz kunst, tydzień, ja z mijo po muzyce pędzi, a nasze co was za was.

0: serwis.
1: Ten końc tyženja móžeš so lepta do rozsužiš, žo něco dožiwiješo. Ja vam pomagam hojo moj ubija. We Lubnju je móžeš se žinca wotpódnja na serskich sliedach a na sliedach spisowašela fontane přez město wjazdštaš. Milena, ta přewožovarka we serskej svižinskej drastwje pokažo vam jeje nejlubše městna. Siga styrich, žo los při turistiske informaciji we Lubnju je wježenje płaši 12 euro. Tužnu powieść dajo za gości we Borkowach. Bismarckowy torm nejo chochosči dla ten końc tyženja przystupny. Ale do Worec możesz się uperać? Pisanosć serskich drastwo, tu nowo fotowu ustajencu towarzystwa serski kulturny turizm możesz rono we Worecach obżywować. Ustajenca pokażą szakurake drastwine regiony, Dolnowużycu katolski region, drastwo z Worec a ze Slepiego. Interesantne teke obgledować, kto ju nosy. Z kuszteju drastwo a kuszteju bildu jo zwiezane wesebne czojenje. Ustajenca stojhyści aż do 17. augusta we Miestrzańskim Muzeum we Worecach. Cukrowy Tykańc, frysznie z piaca, stara burska technika a godne rucnikarstwo. We obsednych Borkowach bużo cały końc tyżenia wielki rucnikarski a burski mark. Tam jo za kusztego nieco pedla, chłoszczonki, drogotki a kultura. Drastwine towarzystwo z nowej niwy bużo pokazasz, jak su niega lan wyszerlili. Drastwine kupki miazy drugim z Babuka a Debska budu rejować. Sobotu a nieżelu wetziga żasyszych do szestszych wiaco. Cały program namakajoszo na internetowym boku Borkojskiego Amta. Na górach budu sportować. Widzę ja tam sportowy swieżyn, wet siega jednak dajo szakorake zabiery za młodych a wieczych, startuju z koparskim turnirom za żyjsi, we wiesnym domie możesz grasz blidowy tenis, skokański grot dajo swie teke nieco k jeżi, wet siega czych dajo pen kofi a tykańc, a to bużo redna wiesna sportowa akcja, gaż cośo teke z wami. Widzę, jo teke akcijski żyjen za wużysku LGBTQ community a ich przyjaciele a podpierowaju. Widzę, jo ta wielka demonstracja w Choszebusu planowana, siega styrych wetpódnia zmakaju se przed miestrzańskiju halu, potom żo dalej k nimskiej cerkwi aż na centralny campus Uniwersity BTU. Na powesu mich wiaco jo zase końc przed miestrzańskiju halu, a potom aftershow party aż do nocy. Gledaj szose, wasze psy nie smieją sobą demonstrować, a w biegu zaredowania teke nie alkohol dowolone. Pisza, mają se jano w plastowych flaszach sobą zesz. We Tureju zmakają se przyjaciele flink motorskich z DDR-skiego casa. Tower Oxen Simson treffen, bużo nieżelu na sportniszczu, we Tureju zegażasyszych nastupiju szykne obszerniki, podnia startuju te ubeżowania, a wet podnia zegaczych jo ujest. Wiaco jo party. Jo, szykne nasze pokazki namakajosz oteke na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zorben.
2: Jo, a grajo przyszą wiedro sobą.
0: Wiedro.
2: Riedne lešojske konc tyženja laže pred nami. Njede se padaš, žinca stupaju temperatura až do 6 gradov, viče maksimálne až do 5 a neželu južo až do 3 gradov, bužo potakom zase šople. Žiči se jasele, mogu ga se pri jadozorach, derje mešnjen to ve feriach.

Ešte jadę mam za was, minim jadę nowy serski titel. Kor Dolnosarskiego Gymnazja jo nagrał sledny tydzień w komornym zalu statnego żywa dwa prydny raz po dwojkiem czasu za se serski sztucki za naszo radio. A to nie bużo sledny raz, korowy wiednik Gerald Schön, acceptarka Jennifer Dünbirova z tej groniwe, aż jasele se na przyjdujcy raz, tak dogolaż nieskery szyknuchniki w przyjdujcym szulskim Lesche w toštom kore, kšje dali sobu spivaš, to je dobre zakvat za dalšne uviše groni Gerald Schön. Jo, a nintos vyšujeme znate ludovi spiv Sivojk a Roža.

0: Kožecenja.
1: A Rite Krawcojc-Maruszowa z Brezuki swieši žinca swej 62. narodny žin. Przyjaciele domowinskie kubki Brezucy życy jej do przychoda. Szoto niż lepsze, zdrowie, gluku a deremierze. Jo slipensku muziku sme za was upytali z kubku Kulesko.

0: co myśli krótko na nasz niżelski program gledasz, niżelska moderatorka Diana Szejcowa ma już te temy parat.
1: Jo, gaż my na pojadnok program przełzejomy wet gornosarskich kolegów pla MDR, pen zwiżimy hyści raz z nimsko-sarskim ansamblom Choszebus. Ansambl jo ważny słup sarskiej kultury hove mieście, a weni obstoje leto za 50 lat. Mamy zaszistcie za was wet jubilejnego programa.
2: Wiele drugich rejowenskich kubków, albo ansamblowice nie mamy, ale oni są jeszcze dalej obstali, a mają takie dorost.
1: Pen gledamy do susednej Sakskeje. Przedny tydzień leszajskich prozninu jo tam miastem już mimo, a w tamnych katolskich stronach mają taką tradicję, aż se szulskie dzisi na nabożnicki tydzień zmakają.
3: Ja som widział, a szukne dzisi o mają riedną dopomnienku na to.
4: Musimy dobili si się jen był t-shirt zuzać, ponsu one nam jen logo na czyszczeli. Tun logo jo Szczepan Hanusz designował.
1: To bużo jedna tema pla kukojskiego kukawołu niżelu. Pla nas we Bramborskiej są nieco takie prozniny, a toż podajemy się niżelu na spodobny szpacier przez muzykowe żangry. My pożywamy lesze weserskie muzyce od klasiki aż do popa. Powieści z naszego regiona mamy za was, aby że słowo nie filujo, a net na zachopienku zjomy dzisi sobu do gole. Jerzyk Jonathan dożywio tam dyrdom de z jadnym wielkom. Ustrzywanie nieżelu bużo po takim kradu pone, a wetmieniate, ja se na was wjazelim.